0: Minęła godzina 3:30.
1: Tu Radio 7.
0: Minęła godzina 3:30.
1: Tu Radio 7.

0: Radio 7. Tego się słucha, słucha, słucha, słucha. Radio 7.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Jest godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Dziś w naszym programie jesteśmy w Humięcinie i będziemy poznawać koło gospodyń wiejskich właśnie z tej wsi. Przewodnicząca koła Sylwia Łukasiak razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Jak to się stało, że panie się skrzyknęły, zjednoczyły i postanowiły założyć koło gospodyń wiejskich w Humięcinie?
5: A to się stało podczas takiego zebrania sołeckiego, tutaj zorganizowanego przez sołtysa wsi. Padły takie informacje, że można założyć koło, że będziemy działały na rzecz naszej lokalnej społeczności, no i postanowiłyśmy zawiązać koło.
4: Kto dał ten impuls? Czy pani jako przewodnicząca?
5: Radny.
4: I jaki był odzew? Nagle pojawili się chętni, czy nie? Czy tak trochę to opornie szło?
5: Nie, od początku byli chętni. Od razu został wyłoniony komitet założycielski, także od razu były wyłonione osoby, które reprezentują koło i działają w imieniu koła.
4: Ile lat temu to było?
5: W 2019 roku.
4: Ile teraz koło gospodyń wiejskich w Humięcinie liczy członkiń czy członków też?
5: I członkiń, i członków. Mieliśmy 45 osób, w tej chwili mamy 37.
4: Czym panie się zajmują? Bo my tak kojarzymy koła gospodyń wiejskich trochę z gotowaniem, trochę z dożynkami, ale czym panie się głównie zajmują, ale ogólnie też jakie są pani aktywności w ramach koła gospodyń wiejskich?
5: U nas głównie to aktywności właśnie związane są z gotowaniem, z kultywowaniem tutaj tej naszej tradycji, potraw naszych, które tu mamy w tym regionie, ale spotykamy się też w ramach rozmaitych szkoleń. Przeprowadzałyśmy integrację dla młodzieży międzynarodowej. Także no rozmaicie i gotujemy, i szkolimy.
4: Jaka to była młodzież? Z jakich krajów?
5: Belgii, Holandii, Rumunii i Polski.
4: I co mówili o tej naszej kuchni?
5: Zachwyceni. Robiliśmy z nimi pierogi, znali pierogi z truskawkami, z warzywami, z owocami, ale na przykład z pieczarkami czy z grzybami już nie.
4: Jeśli chodzi o gotowanie, to panie zostały nagrodzone laurem marszałka województwa mazowieckiego.
5: Zgadza się, to było w 2024 roku. Otrzymałyśmy najwyższą nagrodę, to jest laur marszałka, za produkt cukierniczy Wisząca Babka.
4: Co to jest za babka?
5: To jest taka naprawdę zwykła babka, upieczona, tylko że podczas stygnięcia jest odkręcona w formie do góry nogami.
4: Tutaj pewnie w okolicy dużo wydarzeń ma miejsce. Czy panie chętnie uczestniczą, a jeżeli tak, to w jakim charakterze?
5: Tak, zawsze się udzielamy w okolicznych imprezach, na przykład całkiem niedawno Żaboklik, bitwa, rajd rowerowy przygotowywałyśmy wspólnie z kołem sąsiednim Poczęstunek, dożynki gminno-parafialne w gminie Grudusk, Dzień Dziecka w Łysakowie organizowany dla lokalnej tutaj młodzieży i dzieci, także spotykamy się i organizujemy.
4: Jaki jest podział ról w kole?
5: Ciężko powiedzieć. To znaczy, wszystkie robimy na równo. Nie ma, że ktoś rządzi. Każda przychodzi, wie, co ma robić. Wcześniej ustalamy, jakie potrawy gotujemy, co będzie przygotowywane. I każdy przychodzi, wie, co ma robić. Nie ma jakichś tam problemów z tym.
4: A bywają jakieś stresujące sytuacje? No ta wisząca babka zawsze wychodziła, a tym razem no nie wyszło.
5: No, tak się zdarzyło. Jechałyśmy na spotkanie do LGD Północne Mazowsze i też była przygotowywana właśnie wisząca babka. Niestety wypadła z formy. No i trzeba było improwizować. Babka pojechała, ale już nie w takiej formie, nie w takim kształcie jak pierwotnie.
4: Ale nikt się chyba nie zorientował.
5: Nie.
4: Było pysznie, było smacznie. Jak często panie się spotykają? Jak dużo czasu spędzają ze sobą?
5: Staramy się raz w miesiącu spotkać, żeby tak podsumować pracę koła. Ja jako przewodnicząca przedstawiam sprawozdania, co się wydarzyło przez ten okres, przez cały miesiąc. To, co musimy, to raz na pół roku, ale my spotykamy się co miesiąc.
4: Ale myślę, że tak między tymi comiesięcznymi spotkaniami to też coś się dzieje.
5: A tak, my tak praktycznie non-stop jesteśmy w stałym kontakcie, gdzieś tam jakieś szkolenia, wyjazdy, nie tylko tu z naszego koła, ale i ze Starostwa Ciechanowa, co jest organizowane, i LGD Północne Mazowsze, także często się spotykamy.
4: Po co pani angażuje się w działalność koła gospodyń wiejskich?
5: No, żeby zrobić coś dla lokalnej społeczności, żeby tutaj zintegrować ludzi. Nastały takie czasy, że każdy siedzi sam w domu, a my chcemy wrócić do tego, co było kiedyś, że ludzie się spotykali ze sobą, wspólnie ze sobą przebywali. No, a teraz tak jest tego trochę mniej.
4: Czy jest jeszcze miejsce dla kolejnych członkiń? Czy ktoś pyta, a może tak się zastanawia, czy już wszyscy, którzy mieli się zjednoczyć w Humięcinie, to już się zjednoczyli w ramach Koła Gospodyń Wiejskich?
5: Nie, są jeszcze nowe osoby. W tamtym roku doszły dwie chętne młode osoby, które tutaj współdziałają, pomagają, świeże pomysły. Także jeszcze osoby dołączają do koła.
4: A kto w kole w Humięcinie słynie z tego, że z niczego jest w stanie zrobić cudo?
5: A to my wszystkie. Jesteśmy naprawdę, mamy głowy pełne pomysłów. No takie cudo stworzyłyśmy, jadąc do Opinogóry na grę w Bóle, pamiętam. No to taki przysmak humięciński, to było coś stworzone z tego, co miałyśmy akurat w lodówce. I powstało.
4: Co najbardziej, jaki smak oddaje charakter tu tych terenów Humięcina, gminy Grudusk?
5: Najbardziej to chyba potrawy z ziemniaka. To jest takie potrawy, no ziemniak dominuje tutaj na naszym terenie i to są chyba potrawy, które często są przygotowywane. No nasze koło akurat nie, ale sąsiednie koła tak, spierają się na tych naszych tutaj tradycyjnych ziemniaczkach.
4: Co jest w Humięcinie takiego, że tak dużo talentów kulinarnych, tak duże nagrody, jak na przykład laur marszałka województwa mazowieckiego. Czy to są jakieś takie przepisy, które są z pokolenia na pokolenie przekazywane? Czy panie eksperymentują, spotykają się, tak jak ten humięciński przysmak, który powstał tak na szybko z tego, co było w lodówce? Jak te takie popisowe dania powstają?
5: No akurat ta wisząca babka to jest taki przepis z pokolenia na pokolenie przekazywany. To w ogóle też powstało, bo jednej pani babcia upiekła jeszcze w prodziżu babkę i wyjęła z prodziża, odstawiła i wyszła, się zajęła czymś innym i o tej babce zapomniała. Jak przyszła, wróciła, ta babka już była wystygnięta, no a smak był po prostu nie do opisania. I w ten sposób powstała wisząca babka.
4: Łatwo było to powtórzyć, bo ja przyznam szczerze, że kiedyś też takie mi super danie wyszło, ale ja nie mam pojęcia, co tam wrzuciłem do tego garnka. Nie jestem w stanie tego powtórzyć.
5: Znaczy, no nam akurat było łatwo, bo przepis był gotowy, tylko właśnie sposób studzenia tej babki jest znaczący, bo ona musi po prostu wisieć do góry nogami w formie.
4: Czy dziś internet pozwala dotrzeć do szerszego grona osób, czy tylko panie chcą tutaj docierać do mieszkańców Humięcina, gminy Grudusk? Czy też te nowe narzędzia są istotne w pani działalności?
5: Nie, no są istotne. Zdobywając laur marszałka i wstawiając nagrodę i zdjęcia z tej uroczystości na stronę koła, no spływały gratulacje tak naprawdę z całego województwa, więc no internet ma duże znaczenie.
4: A młode pokolenie garnie się do tego, żeby kultywować te tradycje?
5: Tak, chętnie pomagają, przyjeżdżają, przyglądają się, biorą chętnie udział w tych naszych tutaj spotkaniach i tradycjach.
4: No dobrze, to my o tej wiszącej babce dużo powiedzieliśmy, ale jakie są takie popisowe dania, z których słynie Koło Gospodyń Wiejskich w Humięcinie?
5: No już tak wcześniej wspomniałam ten wymyślony przez nas przysmak humięciński. To jest potrawa stworzona z kaszy, białej kapusty, pieczarek, cebuli, to wszystko jest wymieszane, duszone w garku. Szybka potrawa, prosta i coś takiego od ręki.
4: Czy tutaj w Humięcinie jest to jedna z propozycji na obiad w całej wsi?
5: To znaczy się zawsze, co roku mamy takie spotkania z tytułu poświęcenia pól, to jest 23 czerwca i ta potrawa corocznie jest.
4: Co pani daje największą satysfakcję z działalności koła i bycia jego przewodniczącą?
5: To, że możemy się spotkać, poprzebywać ze sobą, że coś robię dla tej lokalnej społeczności.
4: Bardzo pani dziękuję za spotkanie, za przedstawienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Humięcinie. Pani Sylwia Łukasiak była razem z państwem i w przyszłym tygodniu będziemy inspirować się obiadowymi daniami właśnie wprost z Humięcina w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim. Myślę, że będzie bardzo smacznie, tak pani zapowiada?
5: Tak, zapowiadam.
4: Bardzo pani dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie.
5: Dziękuję, również pozdrawiam.
4: Jarosław Wydra, do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
0: Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry Panie Burmistrzu.
6: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Panie Burmistrzu, musimy zacząć naszą rozmowę od bardzo wyczekiwanej miejskiej inwestycji i mam tu na myśli nowy żłobek przy ulicy Krasińskiego. No, wiadomo już, kiedy placówka zostanie otwarta i przyjmie dzieci?
6: Na ten moment w placówce, czyli w miejskim żłobku, prowadzone są prace związane z oddaniem budynku, z przekazaniem budynku do nowego właściciela, czyli do dyrektora żłobka. Są prowadzone prace związane z przekazaniem budynku, z przepisaniem liczników. Są też małe prace, takie trochę pogwarancyjne, bym tu powiedział, że no gdzieś tam pewne niedociągnięcia, które firma już lada dzień nam zakończy. Natomiast już w najbliższych dniach planujemy rozpoczęcie rekrutacji do nowego żłobka. Przypomnę tylko, że nowy żłobek to nie prawie, a 120 miejsc, nowych 120 miejsc. Także mam nadzieję, jestem przekonany, że wszyscy najmłodsi mieszkańcy naszego miasta znajdą swoje miejsce w tym nowym budynku. Naprawdę budynek jest bardzo przestronny, nowoczesny, dobrze wykonany, więc mam nadzieję, że będzie nam służył na kolejne pokolenia.
0: Przy takich inwestycjach często się okazuje, że no gdzieś tam po drodze pojawiają się dodatkowe wydatki. No i czy żłobek udało się właściwie wybudować i wyposażyć w zakładanym budżecie?
6: Żłobek rzeczywiście trudności z przeprowadzeniem prac budowlanych, no to był to termin dość krótki, bardzo szybki i bardzo, że tak powiem, intensywny czas dla wykonawcy, bo przypomnę, że żłobek powstał w niecały rok. Kwota dofinansowania to ponad 8 milionów złotych. No nie obyło się bez pewnych trudności. Po drodze mieliśmy zimę, która też nam się we znaki dała, więc ten czas troszeczkę był dość bardzo szybki, intensywny, ale firma zrobiła wszystko w terminie. Dodatkowych takich prac niekoniecznie dużo było. Prace związane z zielenią, które zostaną uzupełnione już po stronie nowego dyrektora, kiedy zostanie przekazany pełnoprawnie budynek do po prostu użytkowania przez nowego dyrektora, więc wtedy te nasadzenia zostaną dokończone, ta zieleń, budynek doposażony w niektóre rzeczy, których no nie było w przetargu, a należy zrobić, nie wiem, choćby zabawki, kwiaty na korytarzach i ławki. Także myślę, że to wszystko w najbliższym czasie, ale najważniejsze jest teraz, żebyśmy jak najszybciej najmłodszych mieszkańców naszego miasta mogli do tego budynku przyjąć i mam nadzieję, że już za kilka dni zostanie rozpoczęta procedura związana z rekrutacją do nowego żłobka.
0: Okej. Otwarcie znamy już datę, czy jeszcze nie?
6: Nie planujemy oficjalnego otwarcia, nie planujemy
0: nie
6: takiego...
0: Nie będzie przecięcia wstęgi, panie
6: Nie będzie
0: burmistrzu?
6: Oficjalnego otwarcia. Może jakieś małe takie przedstawienie związane z dziećmi. Może dzieci coś nam przygotują bardziej. Nie planujemy takich wstęg, przecięć i tego całego, tej całej otoczki związanej z przemowami. Nie sądzę, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zainteresowani przemowami na temat otwarcia, jaki budynek jest dobry. Budynek jest nowoczesny, jest fajny. Mam nadzieję, że się obroni sam.
0: No dobrze, to te ostatnie minuty potraktujmy jako właśnie tę przemowę otwarciową. Ale idźmy dalej, bo miasto prowadzi konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kilku ulic w Mławie. I co konkretnie ten plan ma uporządkować i po co to w ogóle miasto robi?
6: Tak jak pani powiedziała, no miasto chce uporządkować grunty, uporządkować działki, uporządkować przede wszystkim decyzyjność w sprawie wydawania pozwoleń związanych z budową, z rozwojem naszego miasta, ale to też pewna trudność związana z tym, że no cała Polska dziś miała tak naprawdę oddać plany do końca sierpnia tego roku. No niestety również Mława, jak i większość miejscowości w naszym kraju tego planu ogólnego nie zrealizowała. My cały czas prowadzimy prace związane, nasi po prostu urbaniści przygotowują dla nas te właśnie plany i my dokonujemy teraz wszelkich działań, żeby jak najszybciej spowodować, żeby ten plan ogólny dla naszego miasta funkcjonował. Natomiast no, w tym momencie choćby nawet mamy wyłożonych 7 projektów planów. Każdy mieszkaniec może przyjść, zobaczyć, która ulica go interesuje, który obszar miasta go interesuje, może przyjść, zobaczyć, jak wygląda ten plan. I jeżeli mu się coś w tym planie nie jest, nie wiem, mieszkaniec uważa, że to nie jest po jego myśli, czy nie jest dla niego dobre, ma prawo złożyć wniosek do tego planu, ewentualną zmianę, która byłaby dla niego istotna. Natomiast no, ciężko tu mieszkańcom teraz powiedzieć, które po prostu ulice i które dzielnice, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, 7 nowych planów zostało wyłożonych do wglądu dla naszych mieszkańców. Każdy może do urzędu przyjść, każdy mieszkaniec może zobaczyć, co w jego dzielnicy, w jego czy na jego ulicy będzie się działo, jakie są, co będzie można w przyszłości na danym obszarze zbudować czy zrobić.
0: A proszę powiedzieć, czytam, że na stronach urzędu, że takie spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców odbędzie się 25 września, ale czy na tę chwilę tych uwag, zgłoszeń do tych planów zagospodarowania jest już trochę? Czy mieszkańcy się w ogóle interesują, czy no jednak średnio?
6: Ja trochę ubolewam na tym, że jednak średnio trochę mieszkańcy się interesują tym, żeby przyjść, zobaczyć. Natomiast no, wnioski wpływają. Jest ich naprawdę, jak na taką ilość wyłożonych planów, jest ich niewiele, więc bardzo serdecznie zachęcam mieszkańców do tego, żeby przyjść, zobaczyć, pytać, składać wnioski, interesować się, żeby później nie było czegoś takiego, że my no, musimy na prośbę mieszkańców oczywiście zmieniać ten plan, no, całą procedurę uruchomić. No, do tego muszą być urbaniści, musi być przygotowany projekt uchwały Rady Miasta przede wszystkim, no i radni muszą wyrazić zgodę. Także jest to cała procedura, więc dużo lepiej, prościej jest zrobić to teraz, kiedy jest na to odpowiedni moment i czas.
0: Mhm, więc szanowni państwo, jeżeli chcą państwo wiedzieć, co będzie się działo na państwa działkach, w państwa otoczeniu, okolicy i chcą mieć państwo taki realny wpływ na ostateczny kształt tych planów, no to jest na to czas. Właśnie jest to jest czas. Ten moment, żeby się tym tematem zainteresować. Wszystko też jest w BIP-ie do przeczytania. Jeżeli ktoś z państwa nie do końca chce się tam przedzierać, bo to rzeczywiście nie jest łatwe, muszę oddać to. No to 25 września spotkanie w Urzędzie Miasta, prawda? W Urzędzie Miasta jest to spotkanie.
6: W Urzędzie Miasta lub w sali w MDK-u.
0: Okej, no to jeszcze będziemy państwa szczegółowo informować. Proszę uważnie słuchać. No ale jeszcze, jeśli rozmawiamy o inwestycjach, rozmawiamy już o mieście, no to muszę zapytać o inwestycje drogowe, których obecnie jest sporo na terenie miasta, prawda? Które takie najważniejsze, panie burmistrzu, dużo czasu nam nie zostało.
6: No oczywiście szereg inwestycji związanych z remontami na terenie naszego miasta. Dużo remontów prowadzonych jest z projektem retencja. Dużo też nasza spółka MPDM wykonuje dla nas remontów, choćby w ostatnim czasie remont ulicy Marszałkowskiej, gdzie jeszcze za parę dni dokończymy ścieżkę rowerową, także no, bardzo dużo remontów na terenie miasta, ale też dużo nowych remontów, które przed nami na kolejne lata, choćby rozpoczęte już prace związane z remontem ulicy Torfa, ulicy Nowoleśnej. Na ulicy Nowoleśnej już prace trwają, także tu też dość skomplikowana i na pewno trochę trudna dla mieszkańców inwestycja związana z remontem ulicy Torfa Załęckiego. Przypominam, bardzo duża inwestycja i dość droga, w związku z tym, że są dość mocno zaangażowane techniczne prace ziemne. Ale to przed nami, przez 2 lata będziemy taki remont prowadzić.
0: Mhm, czyli na ulicy Torfa będzie nie tylko nawierzchnia drogowa, ale też pod powierzchnią dużo będzie się działo, bo tam jest, zdaje się, węzeł wodociągowy, tak? Dużo.
6: Oczywiście. Jest główna sieć wodociągowa zasilająca naszych mieszkańców wodę, więc przez ulicę Torfa taki wodociąg główny miejski jest zamontowany. No i przy takiej...
0: Ale czy on będzie też wymieniany?
6: Będzie wymieniony na nowy, no w związku z tym, że układamy nowy asfalt, nowe chodniki, więc wymieniamy też to, co jest w ziemi i to, co wymaga oczywiście wymiany lub remontu, to wszystko, co tam w tej ziemi jest, będziemy wymieniali i naprawiali. No to tylko po to, żeby w późniejszym czasie no, nie psuć tych asfaltów, tych chodników. Także mam nadzieję, że ten trochę uciążliwy dla naszych mieszkańców remont, ale później będzie nam służył przez wiele, wiele lat.
0: Na pewno, bo pewnie wiąże się to z przerwami w dostawie wody, no i pewnie z brakiem możliwości przejazdu tamtą trasę.
6: Mam nadzieję, że z brakiem dostawy wody nie, ale z uciążliwością przejazdu na pewno może tak się zdarzyć.
0: Dobrze, ale jeszcze mamy też ulicę Osiedlową, Świerkową, Wierzbową. Tam już powstały takie ażurowe rozwiązania, czyli takie płyty ażurowe są kładzione. Czy proszę powiedzieć, czy ta technologia się sprawdza?
6: Dziś duży nacisk kładziemy na te rozszczelnianie, na pozyskiwanie wody, na te wszystkie rozsączanie, żeby na tą, krótko mówiąc, tą betonozę, więc też ten pomysł, czy wariant z rozszczelnianiem płytami właśnie ażurowymi, gdzie dosiewamy trawę, gdzie czasami jest ten przepuszczalny żwirek, to różne metody stosujemy na terenie miasta. No czy to się sprawdza, to jest pewnie pojęcie względne, bo ci, którzy mieszkają, to może czasami im przeszkadza ten hałas czy inny dźwięk samochodów, ale no niemniej jednak no, ta woda na pewno dużo łatwiej spływa do ziemi, nie płynie po tych drogach, kostkach. Ale to też nowe ulice, jakby nie było. Jeździmy po nowych, dobrych ulicach, nie będzie dziur, na pewno będzie dużo łatwiej i czyściej.
0: No właśnie, a mieszkańców zawsze interesują najbardziej te ulice, przy których mieszkają.
6: Tak jest.
0: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Moim i państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Dziękuję panu bardzo.
6: Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
0: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry państwu, a dziś ze mną w studio pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
7: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Panie dyrektorze, od niedawna nie ma już w Iłowie Osadzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jest właśnie Centrum Usług Społecznych. I właśnie od tego bym chciała zacząć, od tego bym chciała wyjść. Czy zmieniła się nazwa instytucji, czy zmieniły się również jej zadania?
7: Zmieniły się zadania. Centrum Usług Społecznych jest nową jednostką organizacyjną, ale również nową jednostką polityki społecznej. Realizujemy jako po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Realizujemy dotychczasowe zadania ośrodka oraz nowe usługi społeczne, które są realizowane i kierowane do wszystkich mieszkańców gminy.
0: Czyli założenie jest takie, żeby wyjść z szerszą ofertą, nie tylko właśnie do osób, które są w jakiejś potrzebie, czy spełniają jakieś określone kryteria, najczęściej pewnie były to kryteria finansowe, ale teraz jest oferta, rozumiem, dla wszystkich mieszkańców.
7: Dokładnie. Ustawa o pomocy społecznej opiera się głównie o kryterium dochodowym i jeżeli rodzina, która jest w potrzebie, kwalifikowała się z uwagi na kryterium dochodowe, mogła uzyskać pomoc. Obecnie mamy usługi społeczne dla mieszkańców, którzy mogą skorzystać bez tego kryterium dochodowego.
0: I to są takie działania takie pomocowe czy aktywizacyjne?
7: Są działania i pomocowe, i aktywizacyjne, tak? Realizujemy projekt pod nazwą Lokomotywa Zmian Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie. Jest to projekt dofinansowany w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pozyskaliśmy ponad 1 200 000 dofinansowania na działania i mamy działania wspierające seniorów, rodziców oraz całą społeczność poprzez wsparcie psychologiczne.
0: A na czym polegają działania, takie programy już konkretnie dla na przykład seniorów? Co to są za
7: w projekcie
0: zadania?
7: Mamy to pod nazwą Mobilne Usługi dla Seniora. Tutaj realizujemy wsparcie dla seniorów w ich miejscowościach. Mamy 7 miejscowości z terenu gminy Iłowo Osada. Są to miejscowości Wierzbowo, Narzym, Kraszewo, Iłowo Wieś, Brodowo, Białuty, Pruski. I tam wspieramy seniorów poprzez zajęcia z trenerem ruchowym, terapeutą zajęciowym, psychologem, logopedą, czyli tutaj prócz tych takich ruchowych, wzmacniających ciało i sprawność fizyczną, również wzmacniające umysł, tak? Bo to jako siłownia pamięci, logopeda, psycholog i zajęcia takie ogólne, gdzie mogą seniorzy się spotkać, porozmawiać, popracować na bazie tamtych wcześniejszych zajęć, ale również spędzić wspólnie czas według swoich preferencji.
0: Mhm. A czy to się odbywa jak w świetlicach, tak? Rozumiem?
7: Tak, to się odbywa w świetlicach wiejskich bądź remizach. W tych miejscowościach, żeby seniorzy nie musieli dojeżdżać dalej, żeby mieli jak najbliżej siebie te usługi.
0: Mhm. I to cieszy się zainteresowanie?
7: W niektórych miejscowościach większym, w niektórych miejscowościach mniejszym, tak. Mhm. Jeszcze wspomnę, że usługi nasze społeczne są częściowo odpłatne, tak? Na przykład taka usługa dla seniora jest płatna miesięcznie 15 zł.
0: To chyba bardziej porządkowa.
7: Tak, chodzi o to, aby senior czy uczestnik tej usługi z tą usługą się utożsamiał po prostu, tak? Aby nie obciążał jego budżetu, ale żeby też on się utożsamiał, że to jest jakby część jego. Tak.
0: Opłacone, więc trzeba iść.
7: Tak.
0: Tak bardziej pewnie psychologiczne działanie niż rzeczywiście miałoby obciążyć budżet seniora. Ale wspomniał pan też, że oprócz seniorów są też działania dla rodziców.
7: Dokładnie, mamy zadanie, które w projekcie nazywa się Rodzic z klasą. To są warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie rodziców wychowawców, tak? Bo każdy, nie rodzina się z nich rodzicem, tak? Więc dobrze byłoby czasami w tych trudnych czasach wychowywania dzieci podnieść swoje kompetencje, nauczyć się czegoś fajnego od specjalistów.
0: I te spotkania odbywają się w szkołach, czy też w świetlicach?
7: Nie, też zadania odbywają się u nas w Centrum Usług Społecznych. Zazwyczaj to jest raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu. Jest to cykl 18 spotkań. Jedno zadanie już teraz jest w trakcie, drugie będzie ruszała druga edycja od maja 2027.
0: Kto prowadzi te na przykład warsztaty dla rodziców, czy dla seniorów te spotkania? Przez kogo są prowadzone?
7: Przez specjalistów. Na przykład warsztaty dla rodziców prowadzi psycholog, tak? Czyli osoby tutaj z tymi kompetencjami, które mogą uczyć nas i podnosić te nasze kompetencje. Dla seniorów mamy fizjoterapeutę, terapeuta zajęciowy, psycholog, logopeda, no i zajęcie ogólne to jest po prostu opiekun, który ma przygotowanie i kurs pierwszej pomocy, bo różne sytuacje nas mogą zaskoczyć. Nie?
0: Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy na przykład rodzice wskazują obszary, w których na przykład chcieliby więcej wiedzy, mniej wiedzy i będzie możliwość reagowania na to? Czy to
7: tak,
0: już jest sztywno?
7: Znaczy, tutaj są zajęcia z psychologiem i jest pewna rama, bo to jest oparte na podbudowie szkoły dla rodziców, ale wiadomo, w zależności jak pracuje grupa, to wtedy też dostosowane jest do danych potrzeb. Tak.
0: I z seniorami jest podobnie?
7: Tak, bo jeżeli mamy różną aktywność seniorów, jeżeli mamy na przykład zajęcia ruchowe, no to jedni seniorzy będą wykonywać, nie wiem, ćwiczenia ruchowe na krześle, tak, żeby mieć sprawność, a ci aktywniejsi mogą uczestniczyć na przykład w marszach na skijkami.
0: A w praktyce jak można skorzystać z takiej oferty? Trzeba gdzieś, nie wiem, złożyć wniosek, gdzieś się zgłosić tak formalnie, jak to zrobić?
7: Można zgłosić się do nas bezpośrednio do Centrum Usług Społecznych w Iłowie Osadzie, ulica Staszyca 1, do koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, to jest nowe stanowisko w CUS-ach, w skrócie KIPUS, bądź można również przez stronę internetową na naszym Biuletynie Informacji Publicznej wypełnić internetowy formularz i również będziemy mieć dane i skontaktujemy się i dalej powiemy, jak dalej sprawa wygląda.
0: Okej, ale też rozumiem, nie trzeba mieć skierowania, nie wiem, od jakiegoś lekarza czy z jakiegoś innego specjalisty?
7: Nie, tu żadnych skierowań nie potrzebujemy, tak. Mamy również usługę społeczną, wsparcie psychologiczne dla wszystkich mieszkańców, tak? I tutaj też nie potrzeba żadnych jakby zaleceń, tylko jeżeli osoba czuje potrzebę skorzystania z takiego wsparcia, bo ma jakiś kryzys emocjonalny, rodzinny, rówieśniczy, w pracy, wystarczy się do nas się zgłosić, zapisujemy, psycholog na to chwilę nas przyjmuje raz w miesiącu przez dwa dni. Jeżeli będzie większa grupa, będzie również częściej, tak? Można skorzystać. Ta usługa również jest odpłatna. To jest koszt 20 zł za sesję.
0: Okej, to też bardziej porządkowa niż...
7: Tak jest, no bo tak, ceny komercyjne są dużo wyższe, a my chcemy, żeby to wsparcie było też realne dla mieszkańców. Mieli możliwość na miejscu praktycznie.
0: Ale jeszcze chciałabym dopytać pana, czy inni mieszkańcy, kiedy widzą, że obok, czy we wsi, czy w rodzinie dzieje się coś niedobrego, również mogą taką osobę spróbować aktywizować poprzez specjalistów waszych?
7: Tak, zgłosić. Można nam zgłosić taką informację, bo nie zawsze możemy dotrzeć z tą informacją do wszystkich, tak? Media społecznościowe używają seniorzy, mniej aktywni, bardziej aktywni, nie do każdego ta informacja dociera, tak? Docieramy również przez sołtysów również, tak? Żeby ta informacja lokalnie była rozpowszechniona w danych miejscowościach.
0: To tak bywa czasami, że wiemy o tym, że jest jakaś osoba starsza, która prawdopodobnie chciałaby wziąć udział w tych zajęciach, ale tak jak pan mówi, no z tym Facebookiem, czy z innymi mediami społecznościowymi bywa różnie. Mam nadzieję, że dzisiaj nas słyszy i będzie chciała wziąć udział w tych spotkaniach, więc jeżeli ona to nie usłyszy albo nie będzie wiedziała, jak to zrobić, jak tego dokonać, to też przez rodzinę, przez znajomych też można.
7: Jak najbardziej
0: zrobić.
7: Tak, wystarczy nam zgłosić, że ktoś jest zainteresowany takim wsparciem, my się odezwiemy, czy podjedziemy na terenie gminy, przedstawimy informacje, wyjaśnimy szczegóły. Nic zobowiązującego oczywiście, tak, jeżeli ktoś będzie chciał, serdecznie zapraszamy.
0: No dobrze, to jeszcze na zakończenie przypominamy, że Centrum Usług Społecznych to już nie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kompetencje są znacznie szersze i bardzo proszę, żeby pan teraz właśnie zachęcił mieszkańców do tego, żeby korzystali i brali udział w przygotowanych warsztatach, spotkaniach.
7: Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Iłowo-Osada do korzystania z usług społecznych naszego centrum. Będziemy dostawać tę ofertę również w upływie czasu do potrzeb, które będą do nas zgłaszane. Na tą chwilę zapraszamy do mobilnych usług seniora, rodzic klasą, jak również wsparcia psychologicznego.
0: A jeśli ktoś ma pomysł, w jaki sposób jeszcze można by zaktywizować mieszkańców, to może również z takim pomysłem do pana przyjść?
7: Jak najbardziej zapraszam do siebie. Wilgowicz Piotr, pierwsze piętro. Zapraszam. Jestem dostępny praktycznie codziennie, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, chętnie wysłuchamy, będziemy rozmawiać.
0: Zrealizować. Proszę państwa, no to jeżeli są mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z usług, o których rozmawialiśmy dzisiaj, albo mają również pomysł na to, jak aktywizować społeczność, no to Centrum Usług Wspólnych w Iłowie-Osadzie, ulica Staszica, tak?
7: Staszica 1.
0: Zapraszamy. A tymczasem dziś kończymy naszą rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Piotr Wilgowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie. Bardzo panu dziękuję za
7: dziękuję
0: rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.
8: Radio 7. Minęła godzina 6:30.
9: Kalendarium historyczne.
10: Dziś 19 dzień września. W 2003 roku odbyła się premiera filmu Segment 76. Za dźwięk przy tej produkcji odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
11: Ten facet w środku z dyplomem to ja. Właśnie skończyłem studia. 5 lat na wydziale mechanicznym. Pracę miałem załatwioną od razu. Z przydziału.
10: W 2014 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Miasto 44. Rolę Stefana Zawadzkiego zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
12: Przysięgam być wierny ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięci na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć aż do ofiary życia.
10: W 2014 roku raper i producent muzyczny z Sierpca, Niemy, czyli Marcin Niemczyk, wydał debiutancki album studyjny pod tytułem Eń.
13: Polski producent MC.
10: W 2015 roku urodzony w Sierpcu piłkarz Łukasz Skowron zadebiutował w cypryjskiej ekstraklasie. Stojąc w bramce nie przepuścił gola, a jego AEL Limassol wygrał 1-0 z Ermisem Aradipu.
14: Z moimi braćmi graliśmy w piłkę, no ja byłem najmłodszy. Zawsze było młody na bramkę, najmłodszy na bramkę, no i poszedłem na tą bramkę.
10: W 2021 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata w Kopenhadze w rywalizacji C1 na 200 metrów.
15: Dobrze rozpoczęła Dorota, jest cały czas w czubie, no i tak, to jest bardzo krótka rywalizacja i wszystko będzie jasne, czy to będzie medal, będzie blisko, jest medal!
10: Urodzili się w 1900 roku we wsi Szczepkowo-Sołdany w gminie Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim Michał Łojewski, w młodości aktywny harcerz pierwszej mazowieckiej drużyny harcerskiej. Ukończył studia medyczne, otrzymując tytuł doktora medycyny. Jeden z najbardziej ofiarnych żołnierzy Związku Walki Zbrojnej w obwodzie mławskim. W sierpniu 1901 mazowieckiej drużyny harcerskiej. Ukończył studia medyczne, otrzymując tytuł doktora medycyny. Jeden z najbardziej ofiarnych żołnierzy Związku Walki Zbrojnej w obwodzie mławskim. W sierpniu 1940

0: 1909 roku w sierpcu Tadeusz Arentowicz, pseudonim Szpak, major pilot polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii. W 1941 roku zaatakowany przez myśliwce wroga został zestrzelony i spadł do morza. W 1996 roku odbyła się premiera drugiego albumu zespołu ONA pod tytułem Bzz. Założycielami grupy byli urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Zmarli w 1554 roku Felix Szreński, Herbudołęga, wojewoda płocki, cześnik gostyniński, kasztelan rypiński, ostatni i najwybitniejszy z rodu Szreńskich, właścicieli miasta Szreńsk, dziś w powiecie mławskim. Znakomity organizator i gospodarz, za jego życia Szreńsk przeżywał swój największy rozkwit. Z jego fundacji powstał murowany gotycki kościół i okazały zamek. W 1948 roku Gustaw Leiding, działacz ludowy na Mazurach, włączył się w działania zmierzające do przyłączenia Mazur do Polski.
1: Tu Radio 7. Radio 7. Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
0: Jarosław Wydra, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego, przynajmniej na podstawie złożonego wniosku. Komisarz wyborczy w Ciechanowie odrzucił wniosek z powodu niewystarczającej liczby prawidłowych podpisów. Inicjatorzy zebrali 7335 podpisów przy wymaganych 5501. Po weryfikacji zakwestionowano jednak 2379. Do wymaganego minimum zabrakło więc 545 podpisów. Najwięcej, bo 988 podpisów odrzucono z powodu braku lub nieprawidłowości dotyczących adresu. Kolejne przypadki dotyczyły m.in. wielokrotnego poparcia przez tę samą osobę, błędnego numeru PESEL czy braku prawa wybierania do Rady Powiatu. Decyzja nie musi jednak oznaczać końca sprawy. Inicjatorom referendum przysługuje możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu administracyjnego w terminie wskazanym w pouczeniu decyzji. Przypomnijmy, inicjatywa przeprowadzenia referendum pojawiła się po czerwcowych wydarzeniach związanych z odwołaniem dyrektora Mławskiego Szpitala. 22 czerwca mieszkańcy protestowali przed szpitalem i starostwem powiatowym, a podczas protestu zbierano już podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego. Przebudowa ulicy Okulickiego w sierpcu wchodzi w ostatnią fazę. Na modernizowanym odcinku układana jest już nowa nawierzchnia. Według zapowiedzi miasta wszystkie prace mają zakończyć się do końca września. To drugi etap przebudowy ulicy. W ramach inwestycji przebudowana została konstrukcja jezdni, powstają nowe chodniki i zatoki postojowe. Modernizowane jest również odwodnienie. Okulickiego jest ważną ulicą dla mieszkańców tej części sierpca, a jej wcześniejsze odcinki zostały już zmodernizowane, mówi burmistrz miasta Jarosław Perzyński.
2: Droga, która już w części była realizowana ze środków zewnętrznych 2-3 lata temu. Piękne chodniki, ścieżka rowerowa, wygodny i równy asfalt. Zabrakło wtedy około 300-400 metrów. Na ten cel udało się pozyskać środki z Funduszu Dróg i możemy dokończyć ten fragment do ulicy Narutowicza.
0: Obecne prace pozwolą dokończyć przebudowę. Po ich zakończeniu ulica Okulickiego ma być również wygodnym skrótem dla mieszkańców przemieszczających się w różnych kierunkach miasta, dodaje burmistrz.
2: Będzie to, uważam, idealny skrót dla mieszkańców osiedla Jana Pawła, żeby wyjechać z sierpca w kierunku na Ligowo lub ulicą Tragutta i Świętokrzyską na obwodnicę do Płocka czy do Warszawy.
0: Przebudowa kosztuje ponad 1 000 000 zł. Ponad 860 tysięcy złotych sierpc pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze we wrześniu kierowcy będą mogli korzystać z całej przebudowanej ulicy. Zakończył się remont ulicy Bagno w Mławie. Jest nowa nawierzchnia i oznakowanie, ale dla kierowców najważniejsza jest zmiana organizacji ruchu. Teraz w ulicę Bagno wjeżdża się od strony Wyspiańskiego. Wcześniej samochody poruszały się w przeciwnym kierunku. Zmiany dotyczą również skrzyżowania z ulicą Sportową. Z Bagna nie można skręcić w Sportową w prawo. Z kolei wjeżdżając ze Sportowej, kierowcy muszą skręcić w prawo. W ramach remontu wymieniono nawierzchnię, ułożono nową kostkę oraz odnowiono oznakowanie poziome. Prace na zlecenie miasta wykonało Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Zakończył się remont ulicy Tysiąclecia na osiedlu przemysłowym w Ciechanowie. Nową nawierzchnię zyskał odcinek między ulicami Płocką i Mleczarską. To droga, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy działający w tej części miasta. Stary i nierówny asfalt został zastąpiony nową nawierzchnią. Po obu stronach ulicy wymieniono również chodniki i krawężniki. Na przejściu dla pieszych zamontowano elementy odblaskowe. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. Przy ulicy pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe. Inwestycja kosztowała ponad 1 600 000 zł. Ciechanów pozyskał 1 100 000 zł.

0: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto przygotowuje już kolejną inwestycję na osiedlu przemysłowym. Przebudowana ma zostać droga prowadząca od ulicy Mleczarskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Ośrodka Szkolenia Kierowców. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na realizację prac. Ulica Kasztanowa w Żurominie zmieni się w strefę współdzieloną. Miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie ponad 450-metrowy odcinek ulicy, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
1: Na ulicy Kasztanowej powstanie więc droga, chodniki, powstaną zieleńce, będzie również oświetlenie. Kolejna część z ponad 30 kilku obszarów na terenie Żuromina będzie realizowana, a późną jesienią liczę na to, że ogłosimy kolejne przetargi na kolejne miejsca przyjaznego Żuromina.
0: Inwestycja będzie kosztowała prawie 2,5 miliona złotych. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w połowie października, a całość do końca maja przyszłego roku. Przebudowa Kasztanowej jest częścią większego projektu Przyjazny Żuromin, mówi Michał Bodenszac.
1: Przyjazny Żuromin już od kilku miesięcy jest w realizacji, takim pierwszym etapem, i bardzo się cieszę, że tak dobrze odebranym przez mieszkańców to była modernizacja parku przy Placu Wolności. To był pierwszy etap dużego projektu, który finansujemy w ramach Zielonej Transformacji Miast. Plac zabaw, miejsce rozrywki, ale też odpoczynku jest już gotowe. Widać, że ostatnie tygodnie to jest chyba najbardziej oblegane miejsce w Żurominie.
0: Inwestycja będzie finansowana z pożyczki inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na zieloną transformację miast. Rozpoczęło się układanie nawierzchni na rozbudowywanej drodze powiatowej Żurominek-Stubsk. Prace prowadzone są na trasie od okolic Dunaja do Strzałkowa. Modernizacja obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 3,5 kilometra. Chodniki są już gotowe, a teraz drogowcy rozpoczęli prace nawierzchniowe. Droga zostanie poszerzona do 6 metrów, a na terenie zabudowanym do 7 metrów. Powstanie nowa nawierzchnia o zwiększonej nośności. Inwestycja obejmuje też przebudowę skrzyżowań i zjazdów, nowe przystanki oraz uzupełnienie oświetlenia LED. Oświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. Całe zadanie kosztuje ponad 12 milionów złotych. Ponad 10 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Mazowsza. W inwestycji finansowo uczestniczyli również gmina Stubsk, która przeznaczyła na nią 600 tysięcy złotych. Przebudowa drogi Żurominek-Stubsk ma zakończyć się w grudniu. Powiat żuromiński podpisał umowę na remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się na terenie każdej gminy. Łącznie wyremontowanych zostanie około 9 km dróg. Drogi powiatowe szybko się niszczą, a wpływ na ich stan ma kilka czynników, mówi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.
2: Mamy dużo transportu ciężarowego związanego z chlewniami, z kurnikami i tutaj te drogi są narażone właśnie na dosyć szybkie niszczenie.
0: Zakres inwestycji obejmuje wiele odcinków. Prace będą prowadzone we wszystkich gminach powiatu, dodaje starosta.
2: Na gminie Kuszbor droga do Nizgory, na gminie Lutocin droga w okolicach miejscowości Chrapoń, na terenie gminy Bieżuń droga do Sławęcina, w Lubowinzu droga w kierunku Kipich i powiatu Brodnickiego. Natomiast w Żurominie na przykład ulica Olszewska jest tutaj wskazana też do remontu. Siemiątkowo miejscowość Pijawnia.
0: Umowę podpisano z przedsiębiorstwem z Mławy. Wykonawca ma 2 miesiące na przeprowadzenie wszystkich remontów. Wartość prac to prawie 3 miliony złotych. 60% tej kwoty stanowi dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Trwają prace na drodze powiatowej Piastowo-Bledzewo w gminie Sierpc. Na części trasy powstaje nowe utwardzone pobocze. Prace obejmują 370-metrowy odcinek drogi. Pobocze wykonywane jest z kostki betonowej. Inwestycja kosztuje prawie 170 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty wykłada powiat sierpecki, a drugą połowę gmina Sierpc. Każdy z samorządów przeznaczył na zadanie prawie 85 tysięcy złotych. Dobiegają końca prace na drodze powiatowej Brzuze-Żałę w powiecie rypińskim. Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Brzuze. Remont ma poprawić stan jednej z powiatowych tras i warunki przejazdu między miejscowościami. Prace są już na końcowym etapie. Inwestycja kosztuje 2,5 miliona złotych. 45% tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty wspólnie pokrywają powiat rypiński i gmina Brzuze. Powiat zarządza siecią ponad 200 km dróg. Gmina Lutocin będzie realizowała 2 kolejne inwestycje. Samorząd podpisał umowę na rozbudowę drogi w Siemcichach oraz pozyskał dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego. Przebudowany zostanie prawie kilometrowy odcinek drogi Przeradz Siemcichy-Benzymin. Jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, otrzyma nową nawierzchnię i pobocza. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesję. Wartość umowy to ponad 1 000 000 złotych. Drugie zadanie dotyczy oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zmodernizowane w Chromakowie, Elżbiecinie, Felcynie, Jonnem, Obrębie i Zimolzie. Modernizacja będzie kosztowała ponad 90 tysięcy złotych. Ponad 64 tysiące złotych gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace przy oświetleniu mają zakończyć się do końca listopada. Bezpłatna komunikacja miejska, dłuższy czas darmowego korzystania z miejskich rowerów oraz wydarzenia sportowe. Mława po raz kolejny włącza się w Europejski Tydzień Mobilności, który potrwa do 22 września. Tym samym dołącza do miast w całej Europie, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
3: Europejski Tydzień Mobilności, podobnie jak w ubiegłych latach, jest obchodzony w całej Europie oraz poza jej granicami od 16 do 22 września. Hasłem tegorocznej edycji jest mobilność dla każdego. Wobec powyższego Mława w założeniach tegorocznej odsłony wpisuje się doskonale.
0: Kulminacją akcji będzie Dzień bez samochodu.
3: Darmowe przejazdy autobusami Mławskiej Komunikacji Miejskiej dla wszystkich w dniu bez samochodu, wydłużony czas bezpłatnego korzystania z mławskich rowerów miejskich oraz spotkania policjantów z uczniami mławskich szkół w ramach działań prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, połączone z profilaktyką aktywnej i bezpiecznej mobilności.
0: Tegoroczne hasło kampanii to mobilność dla każdego. Jak powinny kursować autobusy w Ciechanowie? Ratusz rozpoczął badanie potrzeb mieszkańców dotyczących komunikacji miejskiej. Wnioski mają posłużyć do przygotowania nowego planu transportowego. Miasto chce przeanalizować obecne funkcjonowanie komunikacji i sprawdzić, gdzie potrzebne są zmiany, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
4: Chcemy, żeby komunikacja miejska odpowiadała na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i nadążała za rozwojem Ciechanowa. Dlatego oprócz wyników ankiety przeanalizujemy również dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii, liczbę pasażerów, godziny i częstotliwość kursów oraz zgłaszane dotychczas uwagi.
0: Mieszkańcy mogą wypełnić krótką, anonimową ankietę. Można w niej wskazać miejsca, do których brakuje połączeń, zaproponować nowe trasy i przystanki oraz ocenić godziny i częstotliwość kursowania autobusów. Ratusz pyta również o ceny biletów, liczbę linii i warunki podróżowania. Chce też wiedzieć, co mogłoby przekonać mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu. Głosy mieszkańców mają pomóc w określeniu najważniejszych zmian, zaznacza Krzysztof Kosiński.
4: Określimy najważniejsze kierunki zmian i przygotujemy rozwiązania, które będziemy następnie mogli stopniowo wprowadzać w życie. Głos mieszkańców będzie tu ważnym elementem przy ustalaniu tych priorytetów, dlatego zachęcam do poświęcenia kilku minut i wypełnienia internetowej ankiety.
0: Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu nowego planu transportowego Ciechanowa. Mieszkańcy mogą wskazać, czy priorytetem powinny być częstsze kursy, nowe linie, lepsze połączenia między poszczególnymi częściami miasta, czy zakup kolejnych autobusów. Trzy rodzinne ogrody działkowe w Ciechanowie realizują w tym roku inwestycje przy wsparciu miasta. Prace prowadzone są na terenie Rot Kolejarz i Grędzice, a jeszcze we wrześniu rozpoczną się w Rot Krubin. Największe zadanie realizuje Rot Kolejarz. Trwa tam drugi etap budowy sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostęp do wody zyska kolejnych 121 działek. Roboty mają potrwać do końca października. Miasto przekazało na inwestycje 30 tysięcy złotych. Prace rozpoczęły się również w Rot Grędzice. Powstanie tam wiata na odpady, która będzie też służyła do retencjonowania deszczówki oraz droga dojazdowa dla służb odbierających odpady. Ogród otrzymał 30 tysięcy złotych od miasta i dodatkowe 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. Trzecia inwestycja zostanie przeprowadzona w Rot Krubin. Jeszcze we wrześniu ma rozpocząć się budowa przyłącza wodociągowego. Na to zadanie miasto również przekazało 30 tysięcy złotych. Ciechanów wspiera inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych co roku. Jeden ogród może skorzystać z miejskiej dotacji raz na dwa lata. Maksymalna pomoc z budżetu miasta wynosi 30 tysięcy złotych. Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ma nową siedzibę. Jednostka przeniosła się z ulicy Jesionowej do miejskiego budynku przy ulicy Wodnej 1. Najpóźniej w listopadzie przeprowadzi się tam również Straż Miejska. Budynek przy Wodnej wcześniej zajmowały delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obie instytucje przeniosły się do nowej siedziby przy ulicy 17 stycznia, a miasto postanowiło wykorzystać zwolnione pomieszczenia dla własnych jednostek. Na pierwszym piętrze pracują już dwa wydziały Urzędu Miasta Inwestycji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Drugie piętro zajęło Centrum Usług Wspólnych. Od września całą korespondencję i dokumenty dotyczące tej jednostki należy kierować na adres Wodna 1, wejście B. Centrum obsługuje 19 miejskich jednostek, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury. Prowadzi dla nich m.in. obsługę finansową, księgową i administracyjną. Dotychczasowa siedziba przy ulicy Jesionowej również należy do miasta i ma zostać wystawiona na sprzedaż. Na parterze budynku znajdzie się natomiast Straż Miejska. Jej przeprowadzka ma nastąpić najpóźniej w listopadzie. 31 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków powstanie na terenie gminy Rościszewo. Samorząd podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, przeprowadzi niezbędne badania i uzyska wymagane uzgodnienia, a następnie wybuduje i uruchomi oczyszczalnię. Po zakończeniu prac przyszli użytkownicy zostaną również przeszkoleni z obsługi instalacji. Umowa opiewa na ponad 1 800 000 zł. Wykonawcą jest zakład z Włocławka. Wszystkie 31 oczyszczalni ma być gotowych do końca kwietnia przyszłego roku. W Płośnicy rozpoczęła się budowa magazynu na potrzeby schronu ludności i obrony cywilnej. Obiekt będzie służył do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych w sytuacjach kryzysowych. W magazynie znajdą się zapasy przeznaczone do zabezpieczenia mieszkańców oraz sprzęt, który w przypadku zagrożenia będzie mógł być przekazywany odpowiednim służbom. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej, utwardzenie terenu oraz przygotowanie dojść i dojazdów. Budowa będzie kosztowała blisko 600 000 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, a na realizację zadania przewidziano 4 miesiące. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W Kisinach powstaje klub Aktywny Senior. Trwa adaptacja należącego do gminy budynku, który ma stać się miejscem spotkań i zajęć dla starszych mieszkańców. Zakres prac jest szeroki. W budynku wykonywane są nowe podłogi i ściany, wymieniana jest stolarka drzwiowa, prowadzone są prace wykończeniowe. Powstają też nowe instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu powstanie podjazd. Klub otrzyma również kompletne wyposażenie. Aktywny Senior w Kisinach ma być miejscem spotkań, integracji i wspólnego spędzania czasu przez seniorów. Będzie to kolejna tego typu placówka na terenie gminy Działdowo. Zakończenie prac, wyposażenie klubu i rozliczenie inwestycji zaplanowano na grudzień. Zakończyła się modernizacja budynku zespołu szkół w Syberii. Prace miały przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność obiektu. Kotłownia została dostosowana do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Przebudowano również schody prowadzące do szkoły oraz podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wykonanym pracom z budynku łatwiej będą mogły korzystać osoby mające problemy z poruszaniem się. Modernizacja poprawiła również funkcjonalność i bezpieczeństwo całego obiektu. Inwestycja kosztowała blisko 200 000 zł. Sala sportowa w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie przejdzie remont. Miasto pozyskało na ten cel 150 000 zł z programu Mazowsze dla sportu. Całość prac będzie kosztowała ponad 200 000 zł. To jedna ze starszych sal sportowych w mieście, którą pamięta wiele pokoleń mieszkańców Żuromina, mówi burmistrz Michał Bodenszac.
1: Chodzi o tę małą, starą salę. Pewnie wielu mieszkańców tę salę zna z własnego doświadczenia, bo wielu z nas było uczniami tej szkoły. Sala wymaga gruntownego remontu i bardzo się cieszę z pozyskanych funduszy.
0: Burmistrz wymienia zakres zaplanowanych prac.
1: Pozwolą nam na wymianę podłogi, na odświeżenie ścian, na wymianę osłon na grzejniki, wymianę opraw na oświetlenia, wymianę drzwi w sali gimnastycznej.
0: Remont sali sportowej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie ma zostać zakończony jeszcze w tym roku. Miejsko-gminny żłobek w Żurominie otrzyma nowe wyposażenie do zajęć sensoryczno-motorycznych. Sprzęt trafi do placówki przy ulicy Wiatracznej. Zakupione przedmioty mają wspierać rozwój ruchowy i zmysłowy najmłodszych dzieci. Miasto pozyskało na ten cel 80 000 zł z budżetu państwa, niespełna 10 000 zł dołoży gmina i miasto Żuromin. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. 30 komputerów trafiło do zespołu szkół techniczno-zawodowych w Żurominie. Sprzęt przekazała szkole Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To komputery typu all-in-one, czyli urządzenia, w których komputer i monitor stanowią jedną całość. Sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i będzie wykorzystywany podczas zajęć, przede wszystkim w kształceniu zawodowym. W pozyskanie komponentów zaangażował się zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żurominianin Marek Budzich. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli również starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor szkoły Wojciech Smoliński, wicedyrektor Ewa Janulewska oraz kierownik szkolenia zawodowego Jacek Gowinę. Dwie szkoły podstawowe w Sierpcu otrzymają nowoczesny sprzęt informatyczny. Wyposażenie ma być wykorzystywane m.in. podczas lekcji zdalnych i hybrydowych. Sprzęt trafi do szkoły podstawowej nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3. Nowe wyposażenie ma ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, a uczniom zapewnić dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wartość unijnego dofinansowania wynosi ponad 36 000 zł. Pieniądze pochodzą z inwestycji dotyczącej wyposażania szkół i placówek oświatowych w urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. Pacjenci hospicjum w Mławie otrzymali nowe telewizory. Trafiły do placówki działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. To efekt wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie. Organizacje zwróciły się z prośbą o pomoc do mławskiej firmy produkującej sprzęt elektroniczny. Nowe urządzenia mają przede wszystkim umilić czas pacjentom hospicjum i poprawić komfort ich pobytu w placówce. W przekazaniu telewizorów uczestniczyli przedstawiciele sponsora oraz władz miasta. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Dawny budynek kolei nadwiślańskiej w Ciechanowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany. Doceniono jego rekonstrukcję oraz przystosowanie do nowych funkcji. Ciechanowski obiekt wyróżniono w kategorii architektury i budownictwa drewnianego. Nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Drewniany budynek powstał około 1880 roku dla pracowników kolei. Przez lata niszczał, a po przejęciu przez miasto został zabezpieczony. Jego rekonstrukcja rozpoczęła się w 2024 roku i zakończyła w ubiegłym. Obiekt znajduje się u zbiegu ulicy Sienkiewicza i Fabrycznej. Podczas prac zachowano charakterystyczne elementy architektury i zdobienia oraz odtworzono dawną kolorystykę. Dziś wewnątrz znajduje się ekspozycja poświęcona historii kolei. Odbywają się tam również warsztaty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Większość tej kwoty pokryły środki zewnętrzne z rządowego programu odbudowy zabytków oraz funduszy europejskich dla Mazowsza. Koło gospodyń wiejskich na Obcasach z Lipowca Kościelnego na podium konkursu Polska Smakuje. Gospodynie zajęły drugie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego, który odbył się w Siedlcach. Do rywalizacji stanęły 23 koła gospodyń wiejskich. Liczył się smak, wykorzystanie lokalnych produktów, nawiązanie do tradycyjnych receptur oraz sposób podania. Konkursowa potrawa to gęsie sakiewki w miodowej pokusie, informuje Malwina Bartoszewska z KGW w Lipowcu Kościelnym.
5: To jest mięso gęsina, bo to musiało po prostu być, potrafa jest związana jakby tutaj z naszymi tradycjami kulinarnymi z naszego regionu. Porcja mięsa się zawiera w ćwiartce z gęsi, no i do tego jest taki pyszny farsz z kaszy gryczanej z grzybkami leśnymi. Później jak to się upiecze, to się w ten farsz oczywiście jest w środku zawijane z mięsem i na to jest miodowa taka glazura.
0: Proces przygotowania potrawy zaczyna się znacznie wcześniej.
5: Przygotowanie to zawiera się w kilku dniach, bo to trzeba najpierw troszeczkę tą gęś zamarynować, później to się rozbija i się przygotowuje na świeżo farsz i dopiero wtedy piecze, około 5 godzin.
0: Etap wojewódzki zwyciężyło koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. Do ogólnopolskiego finału awansowali tylko zdobywcy pierwszych miejsc. Szkoła podstawowa w Bogurzynie świętowała 5 lat od nadania jej imienia księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jubileusz rozpoczęła msza, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Następnie uroczystości przeniosły się do szkoły. Ksiądz Skierkowski jest postacią szczególnie związaną z tym terenem, mówi dyrektor szkoły Anna Jaroszewska.
6: Ksiądz Władysław Skierkowski urodził się w pobliskim Głuszku, a tu w Bogurzynie był ochrzczony. Zapewne pierwsze msze święte, które przeżywał, to było tutaj Bogurzyn, więc to jest jego mała ojczyzna, a myślę, że małe ojczyzny to jest coś, co trzeba pielęgnować i bardzo się cieszę, że ta ziemia tutaj ma takiego zacnego człowieka.
0: Patron szkoły zasłynął przede wszystkim jako badacz i dokumentalista kultury Kurpiów. Jego dorobek ma być również inspiracją dla kolejnych pokoleń uczniów, podkreśla Anna Jaroszewska.
6: Ksiądz Skierkowski sam z siebie zaczął spisywać pieśni ludowe kurpiowskie. To była jego inicjatywa, to był jego pomysł, to była jego myśl. Zrobił to sam z siebie i młodzież nasza powinna uczyć się tego, że w życiu trzeba coś robić dodatkowego, ponieważ z tej dodatkowej pracy, z takiego zaangażowania jest samo dobro.
0: Podczas jubileuszu rozstrzygnięto powiatowy konkurs plastyczny ksiądz kanonik Władysław Skierkowski w oczach dziecka. Był też kurpiowski akcent. Do Bogurzyna przyjechali przedstawiciele kurpiowszczyzny z Myszyńca, a zespół Zawkrzanie zaprezentował program muzyczno-taneczny nawiązujący do tradycyjnego folkloru. Takie wydarzenie jest również promocją gminy Wiśniewo, mówi zastępca wójta Monika Tkaczyk.
7: Jest to duża promocja dla gminy, ponieważ rozwijamy tutaj naszą wiedzę na temat księdza Skierkowskiego, ale też inne miejscowości, inne gminy interesują się dzięki temu naszą gminą.
0: W jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, parlamentarzyści oraz społeczność szkolna. Welski Park Krajobrazowy świętował 30-lecie. W piątek kulminacyjnym punktem obchodów była konferencja poświęcona przyrodzie parku, jego ochronie oraz wyzwaniom na kolejne lata. Jednym z najważniejszych tematów był przygotowany plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego. Konferencja podsumowała pracę nad tym dokumentem, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
8: To jest dokument, który dla takiej jednostki jak nasza jest wszystkich parków mapą drogową tego, co należy w terenie robić, aby zachować te walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe w stanie przynajmniej niepogorszonym.
0: Projekt planu był również poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy, samorządy i inne zainteresowane osoby mogły zapoznać się z dokumentem i zgłaszać do niego swoje uwagi. Sam dokument nie kończy jednak pracy, ma być podstawą do dalszych rozmów z samorządami o jego wdrażaniu, podkreśla Marcin Modrzewski.
8: No i później duża praca przed nami w formie uzgodnień tego dokumentu ze wszystkimi gminami i podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa o wprowadzeniu takiego planu ochrony.
0: Podczas konferencji naukowcy i przyrodnicy mówili również o ptakach, roślinności i bezkręgowcach Welskiego Parku Krajobrazowego. Osobne wystąpienia poświęcono strefom ochrony krajobrazu oraz przyrodniczemu dziedzictwu pogranicza. Historia rezydencji, parków i ogrodów związanych z rodem Zamojskich była we wtorek tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Bieżuniu. Spotkanie odbyło się w Muzeum Małego Miasta. To już 8. edycja konferencji poświęconej XVI, XVII i XVIII-wiecznym założeniom parkowo-pałacowo-obronnym w kręgu Zamojskich. Do Bieżunia przyjechali naukowcy i specjaliści zajmujący się m.in. archeologią, architekturą, krajobrazu, historią i ochroną zabytków. Pierwsza część konferencji dotyczyła początków rezydencji Zamojskich i najstarszych faz ich krajobrazu kulturowego. Kolejne wystąpienia poświęcone były ogrodom, parkom i współczesnemu wykorzystaniu historycznych rezydencji. Nie zabrakło również bieżuńskiego akcentu. Jedno z wystąpień dotyczyło ratowniczych prac archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku, a inne współczesnego podejścia do rewitalizacji historycznego parku w Bieżuniu. Konferencję zorganizowało Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu, a współorganizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Młode głosy ponownie brzmią w Działdowie. Od piątku do niedzieli odbywa się 8. festiwal churalny Młodzi mają głos. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielny koncert galowy. Spotkają się młodzi chórzyści, mówi Patrycja Szczęsna ze Stowarzyszenia Chóru Our Voice.
9: Na jednej scenie wystąpią chór Kopernikus z Lublina oraz dwa działdowskie chóry, Cudawianki i Our Voice. Wokalistom towarzyszyć będą Zbigniew Chrzanowski, Przemek Góralski, Łukasz Jóźwiak i Stanisław Czeczot oraz gość specjalny, chór mistrzyni, profesor Anna Olszewska.
0: Finałem będzie koncert galowy. To będzie wyjątkowe i rzadko spotykane muzyczne wydarzenie, zapewnia Patrycja Szczęsna.
9: Będzie to popołudnie pełne muzyki, młodych głosów i różnorodnego repertuaru. To kolejne spotkanie młodych artystów, dla których muzyka jest przestrzenią wspólnego działania i wyrażania siebie. Trzy chóry, wyjątkowi muzycy i jedna scena. Młodzi mają głos. Tego koncertu po prostu nie możecie przegapić.
0: Koncert galowy odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Władysława Jagieły w Działdowie. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odebrać w MDK. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chóru Our Voice. Festiwal dofinansowany jest ze środków powiatu działdowskiego. Prace Karoliny Bednarskiej można oglądać w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. Artystka mieszka w Mławie. Malarstwem zajmuje się od niedawna, jest samoukiem. Mimo krótkiego stażu wypracowała własny, wyrazisty styl. Jej obrazy przyciągają intensywnymi kolorami, a inspiracją do ich powstawania są przede wszystkim emocje. Karolina Bednarska przyjechała ze swoimi pracami do Działdowa na zaproszenie dyrektor biblioteki Joanny Niedzielskiej. Wystawy można oglądać do 9 października w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie. A w Mławie można oglądać wystawę Romantyczny salon Tekli Bondarzewskiej. Ekspozycja poświęcona mławskiej kompozytorce została przygotowana przez uczniów zespołu szkół nr 1. Wystawa przybliża postać i twórczość Tekli Bondarzewskiej. Jej aranżacja nawiązuje do XIX-wiecznego salonu i czasów, w których żyła kompozytorka. Podczas zwiedzania można również posłuchać utworów Bondarzewskiej. Organizatorami wystawy są Archiwum Państwowe w Warszawie wraz z oddziałem w Mławie, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej oraz Fundacja imienia Korzybskich. Partnerami są miasto Mława i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
10: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
11: Minęła godzina 7:00.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama.

0: Jest godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek konwent marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udział województw w korzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40%. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
2: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
1: Warto wiedzieć.
2: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
2: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
2: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
2: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
1: Unia pomaga.
2: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
6: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
2: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
6: Jak bogatsze powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
2: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
6: Ja jestem optymistą, bo

0: Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
1: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
0: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
0: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
3: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
0: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trajanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
3: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
2: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
4: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
2: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj. Rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK. Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henry'ego Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abramentu.

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Reklama.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów - Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trajnowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów - Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia - Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
3: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
2: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.

0: Reklama. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Wielki

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 19 dzień września. W 2003 roku odbyła się premiera filmu Segment 76. Za dźwięk przy tej produkcji odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
3: Ten facet w środku z dyplomem to ja. Właśnie skończyłem studia. 5 lat na Wydziale Mechanicznym. Pracę miałem załatwioną od razu. Z przydziału.
2: W 2014 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Miasto 44. Rolę Stefana Zawadzkiego zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
4: Przysięgam być wierny ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięci na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć aż do ofiary życia.
2: W 2014 roku raper i producent muzyczny z Sierpca, Niemy, czyli Marcin Niemczyk, wydał debiutancki album studyjny pod tytułem Eń.
5: Polski producent Niemce.
2: W 2015 roku urodzony w Sierpcu piłkarz Łukasz Skowron zadebiutował w cypryjskiej ekstraklasie. Stojąc w bramce nie przepuścił gola, a jego AEL Limassol wygrał 1-0 z Ermisem Aradipu.
6: Z moimi braćmi graliśmy w piłkę, no i ja byłem najmłodszy. I zawsze było młody na bramkę, najmłodszy na bramkę, no i poszedłem na tą bramkę.
2: W 2021 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata w Kopenhadze w rywalizacji C1 na 200 metrów.
7: Dobrze rozpoczęła Dorota, jest cały czas w czubie, no i tak, to jest bardzo krótka rywalizacja i wszystko będzie jasne, czy to będzie medal, będzie blisko, jest medal!
2: Urodzili się w 1900 roku we wsi Szczepkowo-Sołdany w gminie Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim Michał Łojewski, w młodości aktywny harcerz pierwszej mazowieckiej drużyny harcerskiej. Ukończył studia medyczne, otrzymując tytuł doktora medycyny. Jeden z najbardziej ofiarnych żołnierzy Związku Walki Zbrojnej w obwodzie mławskim. W sierpniu 1940 roku został wyznaczony na komendanta placówki mławskiej Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. Współorganizował ekshumację żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Mławą i ich pochówek na okolicznych cmentarzach. W wyniku porozumienia przedstawicieli organizacji konspiracyjnych Armii Krajowej, Stronnictwa Ludowego Roch oraz Batalionów Chłopskich został wyznaczony na burmistrza Mławy. Aresztowany, torturowany i zamordowany przez gestapo w 1944 roku. W szpitalu powiatowym w Mławie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Łojewskiemu. W 1909 roku w Sierpcu Tadeusz Arentowicz, pseudonim Szpak, major pilot polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii. W 1941 roku zaatakowany przez myśliwce wroga został zestrzelony i spadł do morza. W 1996 roku odbyła się premiera drugiego albumu zespołu ONA pod tytułem Bzz. Założycielami grupy byli urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Zmarli w 1554 roku Felix Szreński Herbudołęga, wojewoda płocki, cześnik gostyniński, kasztelan rypiński, ostatni i najwybitniejszy z rodu Szreńskich, właścicieli miasta Szreńsk, dziś w powiecie mławskim. Znakomity organizator i gospodarz, za jego życia Szreńsk przeżywał swój największy rozkwit. Z jego fundacji powstał murowany gotycki kościół i okazały zamek. W 1948 roku Gustaw Leiding, działacz ludowy na Mazurach, włączył się w działania zmierzające do przyłączenia Mazur do Polski.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
4: Posłanka Joanna Wicha z Lewicy pyta.
5: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
4: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
6: Ta ustawa jest niedopracowana.
4: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
7: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
4: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
2: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.
4: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska-Bis. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
3: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości. Tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania. W przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na Międzynarodowych Targach Poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Co na obiad?
7: Co jemy na obiad?
8: Mamo, a co na obiad?
9: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
1: Uwaga! Wielkie otwarcie!

0: 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Szczegóły na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
3: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
2: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
4: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
2: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13.
1: Reklama.
0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach.

0: zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Łażak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
3: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
2: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
4: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
2: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.

0: Reklama.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com. Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Super ceny w spiżarni.
1: Panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Uwaga!

0: w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
2: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
4: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
2: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
5: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
2: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudo-wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
3: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert travelist.pl.
4: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
3: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc 2 dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
2: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
3: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i...
2: Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na

0: Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
2: Reklama.

0: remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Uwaga! Super!

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
3: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
2: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
4: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
2: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 19 dzień września. W 2003 roku odbyła się premiera filmu Segment 76. Za dźwięk przy tej produkcji odpowiadał urodzony w Ciechanowie Radosław Ochnio.
3: Ten facet w środku z dyplomem to ja. Właśnie skończyłem studia. 5 lat na wydziale mechanicznym. Pracę miałem załatwioną od razu. Z przydziału.
2: W 2014 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Miasto 44. Rolę Stefana Zawadzkiego zagrał urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
4: Przysięgam być wierny ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięci na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć aż do ofiary życia.
2: W 2014 roku raper i producent muzyczny z Sierpca, Niemy, czyli Marcin Niemczyk, wydał debiutancki album studyjny pod tytułem Eń.
5: Polski producent MC.
2: W 2015 roku urodzony w Sierpcu piłkarz Łukasz Skowron zadebiutował w cypryjskiej ekstraklasie. Stojąc w bramce nie przepuścił gola, a jego AEL Limassol wygrał 1-0 z Ermisem Aradipu.
6: Z moimi braćmi graliśmy w piłkę. No ja byłem najmłodszy. Zawsze było młody na bramkę, najmłodszy na bramkę. No i poszedłem na tą bramkę.
2: W 2021 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata w Kopenhadze w rywalizacji C1 na 200 metrów.
7: Dobrze rozpoczęła Dorota, jest cały czas w czubie. No i tak, to jest bardzo krótka rywalizacja i wszystko będzie jasne. Czy to będzie medal? Będzie blisko. Jest medal!
2: Urodzili się w 1900 roku we wsi Szczepkowo-Sołdany w gminie Janowiec Kościelny w powiecie nidzickim Michał Łojewski. W młodości aktywny harcerz pierwszej mazowieckiej drużyny harcerskiej. Ukończył studia medyczne, otrzymując tytuł doktora medycyny. Jeden z najbardziej ofiarnych żołnierzy Związku Walki Zbrojnej w obwodzie mławskim. W sierpniu 1940 roku został wyznaczony na komendanta placówki mławskiej Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. Współorganizował ekshumację żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Mławą i ich pochówek na okolicznych cmentarzach. W wyniku porozumienia przedstawicieli organizacji konspiracyjnych Armii Krajowej, Stronnictwa Ludowego Roch oraz batalionów chłopskich został wyznaczony na burmistrza Mławy. Aresztowany, torturowany i zamordowany przez gestapo w 1944 roku. W szpitalu powiatowym w Mławie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Michałowi Łojewskiemu. W 1909 roku w sierpcu Tadeusz Arentowicz, pseudonim Szpak, major pilot polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii. W 1941 roku zaatakowany przez myśliwce wroga został zestrzelony i spadł do morza. W 1996 roku odbyła się premiera drugiego albumu zespołu ONA pod tytułem Bzz. Założycielami grupy byli urodzeni w Mławie Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Zmarli w 1554 roku Feliks Szreński, Herbudołęga, wojewoda płocki, cześnik gostyniński, kasztelan rypiński, ostatni i najwybitniejszy z rodu Szreńskich, właścicieli miasta Szreńsk, dziś w powiecie mławskim. Znakomity organizator i gospodarz, za jego życia Szreńsk przeżywał swój największy rozkwit. Z jego fundacji powstał murowany gotycki kościół i okazały zamek. W 1948 roku Gustaw Leiding, działacz ludowy na Mazurach, włączył się w działania zmierzające do przyłączenia Mazur do Polski.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i dają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy,

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija. Agnieszka Trojanowska-Bis, MSZ Mołdawii, potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
3: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
4: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
5: Rozpaliła pani ogień. Wow.
6: A czy pierwszy raz udało się?
2: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija, wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich, ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 3,99. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99. Oferta ważna do 19 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4. Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
3: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
2: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
4: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
2: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
5: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek, mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
2: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
0: Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety, montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont. Nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
3: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
2: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo. 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu. Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju i tam też najpogodniej. Poza tym jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.
4: Radio 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.